0: markasa. Markasa. Mawa kichawi kuma na karki mjaswa ayata. Arunta wina kampi. Aruskip awina kampi.
1: Aruskip awina kampi.
0: Pusist awina kampi. Pusist awina kampi.